bar kuindin wego legi bugo lego dong eni wie ningo kuindin kyo dong kwani panwa ah